Pejel stora javre njojko jo, kos njojko, kos njojko, ton otca njömleš kandas, ojojikton, ojojikton. Njömmele gandaga njojko jo, pejel stora joa njojko jo, kos njojko, kos njojko, ton otca njömleš kandas, ojojikton, ojojikton. Njömmele gandaga njojko jo, pejel stora tuatre njojko jo, kos njojko, ton otca njömleš kandas.